ya kwa jowa jowa dofu nwa diye. Wa jowa do bro niye jako siya sewa. Wa jowa sa chicks ni nina hoko. Sa ni yesu yebe jamu wako guess no. Tupu nyabu tre. I don't know if that is my